0: Team is perfect.
1: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.